Hau, Henry reklade matja, pein regje mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg. I kanchola 96.5 oenia nach. Ohi, ohinia. Yee, heche tu alo. Aho.